0: Esto ni se enreca nada.
1: Postava Unity za 98, Prem 11, 11 je stigla, Target, Britos Duh.

U našoj pekari na Valdebeku slušamo radio Maestral i pečemo pirovu peku.